0: co to Józef, Józefa Józef, ta szlizo to Józefa Józef, ta szlizo to.
1: Pamela.